0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.
0: Kacha dorzuć.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 zł za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melolato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
16: Na paznokcie.
15: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
17: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Po reklamie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Mamy wspólny weekend i bardzo dobrze podkręcamy tempo, ile fabryka dała. I na sam początek, Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Siemano, zapraszam do 15.

Topic, Becky G, Sorry Papi, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A skoro jest weekend i sobota, to ja zachęcam do tego, żebyście na moment zostawili to wszystko, o czym myślicie, co wam spędza sens powieki, żebyście po prostu zajęli się trochę sobą. Nie zaproponuję może wam spaceru, no bo za oknami nie wygląda to najlepiej, ale może jakiś serial, może jakiś film, albo po prostu podkręcenie głośności, bo przed nami prawdziwy klasyk Deny i Tokio. Ci, którzy się bawili do tego za młodu, na pewno pamiętają, ale ta nuta jest trochę jak wino. Im starsze, tym lepsze.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Pukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. Tak, podkręcamy tempo w weekend, w sobotę. To jest Melo. No i my dbamy o to, żeby zawsze była potężna impreza. A odnośnie tego numeru, który grałem przed momentem, mega się jaram, że do nas trafił, bo Fukaj to jest mega artystyczny ziomal i czekam na jego kolejne muzyczne projekty. Nawet i właśnie z Liwką, bo ona też mega zdolna. A w tej godzinie Justin Bieber i Beauty and the Beat. Tak, gramy w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
4: Po reklamie.

Makeba, ale w takiej trochę niecodziennej wersji, a Aja Nasher za nią odpowiada. Tak podkręcamy tempo w sobotę. No i szybko przypominam, bo przed nami zaraz będzie spotkanie z człowiekiem, który no mam wrażenie, że ma tyle fanek, ile ja nie jestem w stanie policzyć, a na pewno ma tyle więcej fanek niż ja włosów na głowie. Justin Bieber, bo o nim mowa, melduje się już niedługo, bo 19 lipca podczas Mistrzostw Świata na Mundialu, także szykuje się piękne show. Tu niektórzy nawet twierdzą, istnieją teorie spiskowe, że Justin Bieber może niedługo wyda płytę. Byłoby pięknie. Beauty and the Beat, gramy to już teraz i wspominamy trochę Coachella.

0: Lumix, Mokabe i The Passenger w Melo Radio. Ja jestem tak stary, że znam oryginał. No i za ten oryginał odpowiada m.in. Iggy Pop, czyli ikona rockowego brzmienia. Na wy słuchacie Melo Radia i dbamy o to, żebyście mieli mega pozytywny weekend.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars, Christian Marci. Słuchajcie, ja nie jestem zawistny. Ja naprawdę szczerze życzę wam, żebyście mieli piękne, super fajne, szybkie auta. Tylko prośba, żebyście nie jechali nimi za szybko.
1: Reklama. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: N gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2.
18: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: A Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
21: Join us.
20: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
22: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
23: Po reklamie. To jest Melo Radio.
24: Na zegarach 11, no i tu punktualnie w dodatku. Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy wspólny weekend, spędzamy razem czas, a ja będę wam jeszcze pięknie do tego grał. Fast Cars and Superstars, jedziemy, siemka.

David Guetta i Run, Run, River. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ta nuta jestem bardziej niż pewny, że się pojawi na Tomorrowland, ale tak w międzyczasie przypominam, że za chwilę to się zaczyna Sunrise Festival, na który możecie jechać razem z nami. Słuchajcie, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Kołobrzegu, na Podszczele właśnie, na Sunrise Festival. Dodajecie jakiś filmik do tego, jakąś wspólną fotkę, jak się bawicie, no i potem czekacie, bo my do was odzwonimy. I zróbcie to najlepiej od razu. Robin Schulz, Show Me Your Love. Gramy to już teraz.

0: Tabletka i tańcz, to jest Melo Radio. Jeszcze niedawno ten numer był na 30 miejscu, ale z waszą pomocą przypominam, że może być wyżej. I mam tu na myśli 30 Melo Radia. Głosujcie na meloradio.pl, a w tej godzinie jeszcze LMFAO i Party Rock Anthem.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Marian? A po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
23: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
24: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
25: Ale duża.
26: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
25: To co?
26: To do MediaExpert.
27: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
28: Bosch MediaExpert.
0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.

bryska i obca, chociaż muszę powiedzieć, że ja to mam wrażenie, że ona to bardziej już nasza siska tak naprawdę. No tyle się znamy, tyle gramy jej muzy, no jest mega zdolna. Też muszę ją pochwalić za to, że motywuje do tego, by się ruszyć. Mam tu na myśli chociażby na przykład siłownię. Gabi jest świetna, jeżeli chodzi o kwestie ćwiczenia. Myślę, że jakby została trenerką personalną, to dużo osób byłoby zadowolonych, bo z jej empatią, zamiłowaniem do muzyki, ale też ogólnym zrozumieniem, to naprawdę mogłoby powstać z tego coś super. Także jeżeli macie wątpliwości, czy dobrze robicie, nie wiem, przysiady albo coś takiego, piszcie do Bryski. Ale Farben Body Talk, gramy to już teraz, tak a propos ćwiczeń.

0: The Can't Let Go w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. Ja się cieszę, że jest weekend, bo w końcu możemy trochę zwolnić, wiecie, pogoda nie najlepsza, ale to może dobra też chwila na to, by po prostu się nie ruszać, by zrobić coś fajnego z ziomkami, tak wiecie, na kwadracie. Może to akurat dobry moment.
1: A już o 12 zagramy.

0: to you, Another. Tak zagramy na pewno. Totalnie wakacyjna nuta, którą muszę powiedzieć, że uwielbiam z całego serducha. I może się robić głośniej, jeżeli też ją lubicie, bo punktualnie o 12 wjedzie.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI!

0: Przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

Witajcie na pokładzie dobrej muzy. Siemanko, Adi z tej strony, podkręcamy tempo. No i mamy to, weekend, który całe szczęście pojawi się szybciej. I zaczynamy, Another Talk to You. No ja też zapraszam do 15, siema.

Pauza i Magnetic Melo Radio, podkręcamy tempo. Kolejny przykład tego, jak robić wakacyjne numery. The Bauza też chwalą się swoim drugim singlem, który na ten moment on się jeszcze rozgrywa. Nosi tytuł I Wanna, ale myślę, że to kwestia czasu i będziemy usłyszeć o nim zdecydowanie więcej. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie, no bo to też jest klasyka każdej porządnie szanującej się imprezy. Alex Ayono i Lordly, tak podkręcamy tempo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Lips, PZ for Money, Karnawał. To jest Melo. Ej, PZ, to się w ogóle muszę powiedzieć, że mega wyrobił, to chyba złe określenie, ale to, że się pojawia wszędzie, to jest w sumie bardzo dobra informacja, bo facet z takim talentem i dorobkiem artystycznym, fajnie, że został w końcu ponownie tak naprawdę doceniony i trzymam mega za niego kciuki i czekam na kolejne single z jego udziałem, bo PZ, uwielbiam cię z całego serducha. W tej godzinie także ktoś by powiedział, że to podwójny przypał, ale nie, to Dua Lipa i jej Houdini. Trochę

kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
14: what is going on here?
13: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
15: Join us.
13: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
21: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
22: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
23: Po reklamie.
14: Melo Radio.

Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings w Melo Radio. A teraz info o tym, jak zarobić, a się nie narobić. No może trochę przesadziłem, ale chodzi o szybką kasę, którą możecie zdobyć od Meloradia. 200, a nawet 500 złotych za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I to w zasadzie wszystko. Kiedy już to zrobicie na naszej stronie meloradio.pl, to potem my do was odzwaniamy. No i czekamy 5 sygnałów. Jak odbierzecie, to raczej powinno być ok. Lubicie jak lato. Modelki.

0: Facet, który potrafi się przedstawić w każdej swojej nucie i w sumie to dobrze, bo dzięki temu mam pewność, że to on, czyli Jason Derulo i Take You Dancing My Love. Jason Derulo, część z was może o tym wie, ale jest świetnym, chciałem powiedzieć, piekarnikiem, ale nie, cukiernikiem, uwielbia tworzyć cudowne słodkości, wypiekać je i często chwali się tym na swoim Instagramie. Jak możecie się domyślać, rozmiar w jego przypadku ma znaczenie. To zawsze jest coś ogromnego.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Country X i Golden w Melo Radio. No bo podobno z miłości do K-popu wyrosnąć się nie da i ja to całkowicie rozumiem. Mam koleżankę, która uwielbia ten nurt muzyczny i swoją drogą poleca, by się wybrać do Korei.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
7: Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Przypominam, że jest sobota i to jest dzień na to, by trochę odpocząć i nic nie robić. No chyba, że planujecie dobry melo. To wszystko zmienia. Hunt, Rixi, Golden, od tego zaczynamy. Siemanko.

Dreamsa i Girls and Go i Fire Fire w Melo Radio, tak ogniście podkręcamy tempo. Wczoraj też ogniste melo, chciałoby się powiedzieć, że było na barce i wy to wszystko możecie zobaczyć. Wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam można śmiało powiedzieć, że idę w melo, w sumie 30 meloradia i Sunrise Honor naprawdę prezentowało się w przepięknych okolicznościach. Obczajajcie nasze sociale, zostawcie followa, no i gramy klasyk, który zyskał drugie życie. Lecę, bo chcę, to Dimz, Bambi i Angleosia.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Na Martin Garrix pojawił się na openerze jako secret artist, był rzeczywiście zapowiedziany i nikt się nie spodziewał, że się pojawi. No i proszę bardzo, taka miła muzyczna niespodzianka. A takie, co by nie mówić, uwielbiamy i to z całego serducha. W tej godzinie jeszcze pani Katy Perry, Hot and Cold, będzie też m.in. Urzel, którego usłyszymy na Sunrise Festival. I have a dream. One day.

0: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł.

0: wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. Fajna nuta, która jest dosłownym pomostem czasowym i logistycznym, bo z tego co pamiętam, to DJ Remo był w Polsce, a Tymek w Stanach i panowie musieli się zgadać, żeby to nagrywać, a to nie było wcale takie łatwe. Ale łatwe jest z kolei to, jak można zdobyć bilety na Sunrise Festival, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Kołobrzegu na Podczele. No i do tego jeszcze dorzucicie jakiś filmik, jak imprezujecie razem, albo wspólną fotkę, no i chwilę poczekacie i ciach. Także to w zasadzie tyle. Nie czekajcie, tylko załatwiajcie temat od razu. Just the way you are, Milky i David Guetta już teraz w Melo.

0: Disco Lines i nasi No Brooke Boys. Dawno nie graliśmy w sumie tego numeru. No i mega się jaram, że możemy do tego wrócić, bo nie ukrywam, że bardzo dobrze go wspominam. To Melo Radio.
1: A już o 14 zagramy
0: Justin Bieber, Beauty and the Beat razem z Nicki Minaj.

0: I ten numer zagramy punktualnie o 14, kiedy jeszcze inni będą gadać.
1: To jest Melo Radio. Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
3: masz. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce

0: miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie. Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne after party w nocach KRK w Krakowie. Underbridge. Płyni z bitem. Poleca Melo Radio.
12: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: No i ciach, wybiła 14, ja witam na pokładzie nazywanym powszechnie weekendem. Adi z tej strony, fajnie, że jesteście. Justin Bieber, Beauty and the Beat, od tego zaczynam.

Popsinger, Kaiza, Young and Wade, tak podkręcamy tempo. Skoro mamy weekend, to liczę na to, że macie trochę czasu dla siebie, a skoro tak, to może tak byście zagłosowali na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i tam wszystko już będzie. Chyba, że jakiś inny numer was interesuje, no to też śmiało głosujcie, bo co by nie mówić, to wy decydujecie o tym, kto wygra. Alok, Bebe Rexha, Deep in Your Love, to już teraz.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, uwielbiam tę nutę. No bo ma w sobie dużo takiego hiszpańskiego klimatu, a ja przyznam wam szczerze, że byłem co prawda w Madrycie raz, ale jakoś zakochałem się w tym uroczym miejscu i chyba, jeżeli będzie tylko chwila, to tam pojadę znowu. W tej godzinie z kolei też będzie Axwell i Bon, Whatever Turns You On, to się nawet rymuje, a Axwell melduje się na Sunrise Festival, co pewnie już wiecie.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: To jest Melo Radio.

0: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara.
4: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Expert.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Forever Summer, Dream Chill i Indiana. No skoro już lato, to trzeba grać takie numery. A skoro mówimy o lecie, to sprawdzam w tym czasie, kiedy w końcu wróci gorąc, bo tak trochę się zrobiło smutno i mam dobre wieści, bo już w przyszłym tygodniu, przed weekendem zrobi się znacznie cieplej. W taki czwartek na przykład 26 stopni, piątek i sobota to już 28, bez deszczu, samo słońce, także powinno być naprawdę fajnie. Whatever turns you on to Axwell i Bon, gramy to w Melo.

0: Martin Garrix i Hero. Wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Ale to dlatego, że dotrwaliście do weekendu, a teraz w nagrodę go macie i możecie z nim zrobić, co tylko chcecie. Ja z kolei polecam towarzystwo Meloradia, bo po 15 też się będzie działo dobrze.
1: A już o 15 zagramy!
0: Just turn the lights off, na bank to zagramy. Nową nutkę od Justy też znajdziecie na antenie Meloradia, także tak tylko mówię i już się odmeldowuję. Siema!

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Ja nie mogę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melolato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
15: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
16: Join us.
15: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.

0: Melo Radio.
1: Piętnasta na zegarkach, sobota, czego chcieć więcej? Najlepsza muza może wam się przyda? No to proszę bardzo, Turn the Lights Off otwiera tę godzinę, za chwilę też Calvin Harris, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Robin Schulz i Better Times w Melo na kwadrans po 15. Wielkie odliczanie trwa, wielkie odliczanie do Sunrise Festival, ten od 31 lipca, czyli już za niespełna kilka tygodni. Wy też tam możecie się pojawić razem z Meloradiem, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i pokażecie nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival. Może z mamą, może z tatą, może z kuzynką, może z bratem, może z dziewczyną. Czekamy na wasze zgłoszenia, meloradio.pl, a na Sunrise Festival m.in. Hardwell, Urzel, Meduza, oj, sami najlepsi.

Mr. Rips w Melo Radio, czyli mistrz, jeśli chodzi o wymowę po angielsku. Obczajcie to sobie na jego Instagramie. A ja za chwilę powiem wam, jaką pizzkę tak na 99% zamówicie dziś wieczorem na Melo. Marshmello nam też zagra, tak a propos.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

To Armin Van Buren na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. To zdecydowanie królowa, jeśli chodzi o pizzę, które zamawiamy. Co się okazuje, że najczęściej w Polsce, słuchajcie, kupujemy margaritę, czyli tą najprostszą po prostu pizzę. Jeśli chodzi o sosy, to króluje czosnkowy. No ale biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest sobota, randeczki i tak dalej, to nie polecam tej margarity, bo nie dość, że wyjdziecie na sknery, no to jeszcze kupując sos czosnkowy, mogą być niki z całowania.

0: Melo przy sobocie, jak zawsze podkręcamy tempo, no ale biorąc pod uwagę, że to before przed dobrym Melo, no to przecież inaczej być nie może. Gigi D'Agostino za nami, ale gwarantuję wam, że to nie koniec najlepszej muzy tego popołudnia.
1: A już o 16 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię cię jak lato.
0: No może modelki i włodarskie nam zapewnią jednak ponad 30 stopni tego lata, no bo ta pogoda wakacyjna bez szału. 16 punktualnie gramy, bo kiedy inni gadają, to my właśnie podkręcamy tempo.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Asia, Bartek, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
1: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Ze słońcem szału nie ma podczas tych wakacji, więc modelki i Włodarski nam go trochę przyniosą. Lubię ci, jak lato otwiera 16, za chwilę też Offenbach, będzie też Kaigo, a ja nazywam się Konrad Straczek. Cześć, witajcie!

To Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 16, Alabama ten za nami, a ja słuchajcie, przeglądam portale kolorowe, no i czytam, że Pola Wiśniewska, czyli piąta żona Michała Wiśniewskiego, wypoczywa nad Bałtykiem, no a ma po czym wypoczywać, bo ona ostatnio ma z nim rozprawy rozwodowe, na które złożyła, uwaga, 700 stron pozwu. No to jeżeli wygra alimenty, to myślę, że nie będzie wypoczywała nad Bałtykiem, tylko wtedy to już na Malediwach. Swoją drogą, to ile ona to wszystko musiała pisać. Five More Hours to już teraz przed nami, za chwilę też Where Is My Husband, słuchacie Meloradia.

0: ale to dobrze brzmi w furce i nie tylko. Magnetic w Meloradio, 26 minut po 16. My podkręcamy tempo, za chwilę doradzę wam, gdzie warto się wybrać pod koniec lipca i na początek sierpnia, gdzie na pewno nie zabraknie najlepszej muzy. Tej też u nas nie zabraknie za chwilę, bo Sia się pojawi.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka. O reklamie. Autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Stawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
3: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.

0: Red Light w Melo Radio.
1: Ja nie mogę! To jest niesamowite. To jest, ta dziewczyna ma takiego, takie szczęście.
0: Tak, w tym tygodniu Patrycja i Artur cieszyli się na to, że pojadą razem z Meloradiem na Sunrise Festival. Wy też możecie się tak cieszyć w przyszłym tygodniu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. A zdecydowanie warto, bo będzie tam bardzo, bardzo gorąco.

0: Chyba nikt nie ma w swojej szafie tylu kapeluszy, co on. Gromi w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 też u nas się będzie sporo działo, choćby dlatego, że pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz warto, żebyście przygotowali telefony.
1: A już o 17 zagramy
0: Destiny. Alesso i Sasza punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival.
2: Dziękujemy bardzo, strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować.

0: do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie w Meloradiu, a ja szukam odważnej osoby. Dzwońcie. 321-321-777. Konrad Traczek, cześć, witajcie.

0: Wyzwanie. No to teraz będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo Radia 14 minut po 17, a wyzwanie dzisiaj będzie podejmował Dominik. Siemanko!
1: Siema!
0: Dominik, ja słyszałem, że ty w robocie dzisiaj jesteś i ciężko pracujesz, chłopaku.
1: No dokładnie, niestety.
0: No ale jak to mówią, ktoś musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś, tym bardziej, że ty ludziom pomagasz w weekend, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: No dobra, Dominik, słuchaj, to ja mam dla ciebie w takim razie wyzwanie na antenie Melo Radia. Czy ty jesteś gotowy, żeby je podjąć?
1: Jestem.
0: Ty mi powiedziałeś, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, że ty rozwodzisz jedzenie. Ja miałem dla ciebie co prawda inne zadanie, ale pomyślałem sobie, że trochę je urozmaicę. A mianowicie, chciałbym, żebyś mi podał 5 fajnych rzeczy do zjedzenia w weekend, ale tu też jest haczyk. Zaczniemy od słowa lato i każda kolejna potrawa musi zaczynać się na ostatnią literę poprzedniego słowa. Czyli jakbyś na przykład zaczął od słowa arbus, no to kolejne słowo musi być na literę Z. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy od lato, czyli poszukujemy słowa na O.
1: Okej, okay, no to możemy zjeść na przykład... Na O możemy zjeść...
0: W Krakowie są na przykład takie popularne z solą albo z czymś innym. Takie obwa...
1: Obwarzanki na przykład.
0: No myślę, że to jest dobry pomysł na weekend. Na K w takim razie potrawa?
1: Na K możemy zjeść krewetki.
0: Na bogato, to teraz coś na I?
1: Na I możemy zjeść... To możemy zjeść na I.
0: No tak jest z zagranicy danie, może być na przykład indy.
1: Na przykład możemy indyka jeść.
0: Może, ja myślałem o indyjskim, ale może być też indyk, okej, coś na K? Krewetki już były, to może teraz pójdźmy w ptaszka takiego na przykład? Taki żółty. Albo coś innego.
1: Możemy zjeść kartofle.
0: Kartofle też możemy zjeść, okej, okay, no to teraz będziesz miał trudne w takim razie na E. Co można zjeść na E dobrego w weekend?
1: Na E możemy zjeść eklerki.
0: O, ładne. Dominik, no przebrnęliśmy przez to jakoś wszystko. Mamy jadłospis w takim razie na weekend. Nie wiem, czy połączenie krewetek z eklerkami będzie na pewno najlepsze, ale jak ktoś zje, to się przekona. Do ciebie wysyłam skiety od Melo Radia, a wysłuchajcie, próbujcie. Krewetki z eklerkami. Smacznego.

0: To Bibi Rexha i David Guetta, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 17. Już za chwilę będę miał dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim to, to między innymi Imani się pojawi, także nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
6: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
5: Super, super.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Melo nie brakuje świeżynek. Mam dla was numer, który zdecydowanie bardzo mocno kojarzy się ze słońcem, z wakacjami. Zresztą jak sami usłyszycie, to doskonale zrozumiecie. No tym bardziej, że stworzyli go właśnie oni, czyli Another, których doskonale znacie z numeru Talk To You oraz Emily Warren, a tytuł tego nowego numeru to Silver Lines. Coś czuję, że nieraz zagra jeszcze w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: się nam gorąco zrobiło na antenie Meloradia Hot to Touch jeszcze przed 18 u nas, a po 18 oczywiście też zagramy wam najlepszą muzę, bo to before przed dobrym Melo. No biorąc pod uwagę tę porę, to podejrzewam, że niektórzy robią już ostatnie zakupy na dzisiejsze Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. John Summit i The Chainsmokers u nas o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: Wakacja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
0: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
0: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
1: i Daria.
4: M to muzyka.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

To już 18 na zegarkach, a w Melo jak zawsze zagramy wam najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers. Od tego zaczynamy, za chwilę też Cybul i Bryska. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Portugal The Man. To Melo Radio. A dokładnie za 3 tygodnie o tej porze Kołobrzeg będzie płonąć, bo już coraz bliżej do Sunrise Festival. Na ten możecie pojechać razem z Meloradiem. Tam oczywiście mnóstwo najlepszej muzy. Będzie Hardwell, będzie Meduza, będzie James Hype, będzie Morten, Afrojack, oj, wielu, wielu innych też będzie. No i tak jak mówiłem, wy też możecie być, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival. No a później to już tylko czekanie na telefon od Melo.

to Melo i to Love Tonight u nas. Nie zwalniamy tempa, bo nieustająco je podkręcamy. A gdzie wy nas dzisiaj słuchacie? Na jakiejś domówce, w furce, a może gdzieś indziej? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na sygnał, gdzie nas słuchacie, a u nas za chwilę Duke Dumont.

0: Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

Przed dobrym Melo, tak podkręcamy tempo 18 minut przed 19. Pytałem was, co tam dzisiaj u was dobrego, co robicie? No i Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że pozdrawia z ekipą z domówki, świętują z kumplami 25 lat ziomka, no i zapowiada się grube Melo. No i prawidłowo, Karolina z kolei w szale zakupowym wraca właśnie z kupowania sukienki na ślub siostry, który w przyszłym tygodniu dwie wybrała, musi się zdecydować na jedną. Nie, no wcale nie musisz. Zawsze można je zmienić w trakcie wieczoru po prostu.

0: Można sobie porobić la la la, bo to jest Before dobry melo, a za nami Sigala. Właśnie. Jeszcze przed 19, po 19 zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy. No już mam trochę tych rzeczy w playce przygotowane.
1: A już o 19 zagramy
0: Don't Want Your Love. Od tego sobie zaczniemy. Punktualnie o 19:00 Eileen i Ellie Goulding, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem i na drugiej zmianie w robocie, przy sobocie i przy wypoczywaniu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.

19 na zegarkach, to jest Before przed dobrym Melo, zatem rozkręcamy się. Illinium, Ellie Goulding na dobre otwarcie tej godziny, za chwilę też Calvin Harris, będzie też Pakito, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Talk to You, Another w Melo Radio, kwadrans już po 19. Ależ się będzie działo w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Coraz bliżej jesteśmy do Sunrise Festival. Wy możecie się tam pojawić. Na pewno będzie tam Skytek, Wally Lopez, będzie Sonny Fodera, Sigala, Rehab, Hardwell, James Hype. No właśnie, wy też możecie. Wejdźcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie wybrać się na Sunrise Festival. Czekamy na wasze zgłoszenia. Tam też wszystkie szczegóły. Nasza ekipa na pewno będzie. Także do zobaczenia.

No chociaż trochę pod nosem trzeba sobie ponucić. Lumix w Meloradiu, 27 minut po 19, a za chwilę trochę o serialach sobie pomówimy, bo okazuje się, że coraz większy problem mamy z ich oglądaniem. Zagra nam też ATB, to dosłownie za moment. Zostańcie z Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Bardzo lubię ten numer, choć już trochę ma. Ale jak to mówią, stare, ale jary. To Szczanga i La Luz w Meloradio jeszcze przed 20. No, w weekend można sobie wrzucić na luz, można sobie na przykład obejrzeć serial, chociaż okazuje się, że z tym oglądaniem seriali to jest u nas ostatnio coraz gorzej, bo my jesteśmy tak rozproszeni, słuchajcie, na przykład TikTokiem albo innymi apkami, że mamy problem, żeby się skupić na oglądaniu seriali, do tego stopnia, że scenarzystom nakazali, żeby postaci co jakiś czas mówiły na głos, co robią i co się dzieje w fabule, żebyśmy my wszystko ogarniali, na przykład oglądając TikToka. No to zupełnie jak oglądając Trudne Sprawy, tam przecież też zawsze są paski takie, na przykład Karina jest przejęta zachowaniem Jacka.

Offenbach w Melo Radio jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Zagra nam Axwell, także będzie bardzo gorąco. Zostańcie z Melo, dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam jutro po 15. Hej!

0: wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
0: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Media Expert, taniej masz.
8: O reklamie.

right now. Tell me.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
1: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Dobre Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech. Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 80. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Armina Van Burena, Cassiana, Afrojacka i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicie ID Renegade Master. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie teraz wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, ale piękna przeróbka Blue Monday w wersji Cubicora. Tuż przedtem nowy Alok z numerem Around, a już za chwilę Dimitri Vangelis i Wyman razem z Kevinem DeVriesem z numerem Before You Go. Dajcie głośniej.

place. This is Skytech. Australijski DJ Timmy Trumpet razem z Brad Easy i Richardem Judge, Roses. Świetny numer. Tuż przedtem Rob Laniado i Fade Away. A już za chwilę Fezzo oraz Błogo z numerem Young Folks. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Jestem wielkim fanem tego duetu Don't Blink i Digital Animal. Świetny numer. Tuż przedtem Martin Magal i Yamazo z numerem The Reason. A już za chwilę prosto z wytwórni Steve Angelo, Hysak oraz Riva z numerem Lift Off. Dajcie głośniej.

red light. Turn it up. Burn it up. Late night. Red lights.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

Ocean of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe